żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie. Krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele.

powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele,

Oggi we miras na spazio, spotkało śliczny pugada. Poleciał zielony papuga, ja smutny i teraz śpiewa sam.

pojdže s gurom, te pojdže s gurom, a ja dolinom. Ty będziesz ciężem, ty będziesz ciężem, a ja

0: Co?
1: Możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz!
2: Patrzyj mnie, nie patrzyj mnie!
1: Ale

0: Now, if trees could use smartphones, they would listen to Grizzly Radio.
1: Everybody, live it up. Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały, jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki, ej.

8 lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.